Karakajini ni piriko binga. Hini bini huli ngoba jini narebia. Ha. Huli toi shan kachi mnunu nai bawinyo. Kakal mayo kwera buti luwaj. Temat mani faru bia kutini nipe. Onen paje sangwen. Utene na jowula da odwa matu. Ngeo kaiti smart karini ngodi mimaru lomoro. Budget rang wene nuwari eno.